0: Wina,
1: jeśli odczytamy się lekajec. Bekajec. Bekajec, a nie lokiech od kolo jelodym lo jam. Wiesz galy, a za nie zarek od kolo jelodym lo jam. Ja nie ma hake. Im nie co jelod chat, a nie lo się ma chat. Im nie co im sznajl, a nie lo się im sznajl.
0: W im afechad lo jocemar.
1: Nu, az x.